0: mwebili kakati kitegeza nti obeera oli kushuwa deal just nti enja ulo mkuangula ye yebeerawo chowangula chechiba cha ukamu nti receipt bwebe kutte oba weka gwayo gologolo ngekutte wangula chinji then gologolo wegana owangula chitini mukonero obo obofunya amagoba agawerera ddala so tebakubanganga buloyo mpira kum either nga gwa over oba under newe ba win ero solo kubera ngo guardinga so mwena mwena ba trust odds because gologolo solo ga kina kumitwale ebiri ana kutwalo kinana kumitwale ebiri then tuina ordinary yafe elimu od 10 olunaku olwalero actual olunaku olencha kumitwale leta 10 kumitwale bire leta 2 vip yafe elimu od 5 kumitwale leta 5 kumitwale bire leta 10 nesing elimu od 2.2 kumitwale leta 2 2 kumitwale bire leta 4 nya sabana bagado pida uno watu odi soja kupaka simu kafe uno kupango ezi miaka bilimu etanu tubetinge na kwekendeleza kupanga kawa kazanyo simu limo soja kupaku 0 msambu 0 mwenda inkagamu msambu satimu tanu chenda mwenya ya trust odds 0 msambu 0 mwenda inkagamu msambu satimu tanu chenda munya ya trust odds buli kimu kija kupera nga kitambula nga bwesinga kupera nga ochetaga sebisinga tujja kupera nga tuliziganya encha tujja kupera fena inshallah sawa zija kupera 12 so kumacha morning sports update nga buli jo toina kupera nga nayo subwente katekeyo
1: kali ebisinga bero nakulwencha tubagaliza ekire kirunji ntekateka eya enkuruze hiyo menugana igeno kuilanga tedako wali kusawa zigena kwa dasatu asoto subwa tojivaa kwa radio budu miaka 2015 monsonge zobu weleza iganga tuga matinechi bitu chomu wakaguno angina kuzo mwezi 13 mwezi kwa December wali mlaston gardens echi jaboemi wetu gendo kuilanga te atubeira soto subwa tovao tukwa galiza echi lechironji.